0: Riga Style.
1: Na sceni kluba DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma z samymi balszymi hitami klubów La Roca, Studio 69 i Red Square. Na ciało praznika w 22.00. Bilety na Ticket Shop LV. Dinozaury tusowaszego